konferencja była bardzo dobra. Dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej osobie, to dzięki jednej